Sama muzyka. Jest żyda bocna, jest na wielkie wydarzenie, duże wydarzenie na paja. Nie ma wypisać.